nunura era bameka abachaliyo nachi chemugenda okuzako abantu bano inga mubajeyo tulimo program bibadde bitya mu parliament.